Już tyjesz pasał i łaj, a już tyjesz kwant sztanty, oraz minutu z